0: Kiboke,
1: kiboke,
0: pisamento,
1: pisamento,
0: tamake,
1: tamake,
0: hasenko,
1: hasenko,
0: kiboke,
1: kiboke,
0: pisamento,
1: pisamento,
0: tamake,
1: tamake,
0: remente.

0: Kiboke,
1: kiboke.
0: Bisamento,
1: bisamento.
0: Tameke,
1: tameke.
0: Hasenko,
1: hasenko.
0: Kiboke,
1: kiboke.
0: Bisamento,
1: bisamento.
0: Tameke,
1: tameke.
0: Remente.

słuchacie 20. wydania True Trance Radio Show. Za nami St. John vs. Locust, U-Turn, Kamil Polner, a przed chwilą właśnie był Golden Scan. Obecnie jesteśmy w breakdownie Bureau Passar, Our Room Remix. Proszę pamiętać, że każde wydanie True Trance Radio Show do tej pory jest zapisane na stronie ttrs.palneta.pl. A w razie, gdyby ktoś miał jakiekolwiek pytania do mnie, może by chciał wystąpić na antenie, bądź chciał usłyszeć swój ulubiony utwór, zawsze można napisać maila na adres mailowy mateusz@dxpoland.eu.